0: coming.
1: Zjesz to nawet.
2: Swallow my cum.
1: Nada zrazu.
0: Fisting ass.
1: Stop.
0: Blur.
1: I biły kał.
0: I dar.
1: Ączki. Dwa.
0: Pome.